0: Panie, jedną okazją. Zamierzam przejść się po twoim placu, a potem jeszcze zwiedzić liść i krople wody. Niewiele czasu mam na to wszystko. Moja śmiertelność powinna cię wzruszyć. Jestem z kamienia, mówi kamień. I z konieczności muszę zachować powagę. Odejdź stąd. Nie mam mięśni śmiechu.
1: Je frappe à la porte de la pierre. C'est moi. Laisse-moi entrer. Je viens par pure curiosité. La vie en est l'unique occasion. Je tiens à me promener dans ton palais avant de visiter la feuille et la goutte d'eau. Je n'ai pas beaucoup de temps pour tout cela. Ma mortalité devrait t'émouvoir. Je suis de pierre, dit la pierre. Je suis bien obligé de garder mon sérieux. Va-t'en, je n'ai pas de zygomatique.
0: Pukam do drzwi kamienia. To ja, wpuść mnie. Słyszałam, że są w tobie wielkie, puste sale. Nieoglądane, piękne nadaremnie, głuche, bez echa czyichkolwiek kroków. Przyznaj, że sam niedużo o tym wiesz. Wielkie i puste sale, mówi kamień, ale w nich miejsca nie ma. Piękne być może, ale poza gustem twoich ubogich zmysłów. Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy. Całą powierzchnią zwracam się ku tobie, a całym wnętrzem leży odwrócony.
1: Je frappe à la porte de la pierre. C'est moi, laisse-moi entrer. On me dit qu'il y a en toi des salles grandes et vides, jamais vues, aux beautés qui s'épanouissent sans vain. Sourde, où aucun pas ne retentit jamais. Avoue maintenant que tu n'en sais pas davantage. Des salles grandes et vides, dit la pierre. Je veux bien, mais de place, il n'y en a guère. Belle, peut-être, mais hors d'atteinte de tes si misérables sens. Tu peux me connaître, mais m'éprouver jamais. Toute mon apparence te regarde en face, mais ce qui est intérieur te tourne à jamais le dos.
0: Pukam do drzwi kamienia. To ja. Wpuść mnie. Nie szukam w tobie przytułku na wieczność. Nie jestem nieszczęśliwa. Nie jestem bezdomna. Mój świat jest wart po prostu. Wejdę i wyjdę z pustymi rękami, a na dowód, że byłam prawdziwie obecna, nie przedstawię niczego prócz słów, którym nikt nie da wiary. Nie wejdziesz, mówi kamień. Brak ci zmysłu udziału. Żaden zmysł nie zastąpi ci zmysłu udziału. Nawet wzrok wyostrzony aż do wszechwidzenia nie przyda ci się. Na nic bez zmysłu udziału. Nie wejdziesz. Masz zaledwie zmysł tego zmysłu. Ledwie jego zawiązek, wyobraźnię.
1: Je frappe à la porte de la pierre. C'est moi. Laisse-moi entrer. Je ne cherche pas en toi un refuge pour l'éternité. Je ne suis pas malheureuse. Je ne suis pas sans abri. Le monde qui est le mien mérite qu'on y retourne. Je te promets d'entrer et sortir les mains vides. Et pour preuve de ma présence véritable en ton sein, je n'avancerai que des paroles auxquelles personne n'ajoutera foi. Tu n'entreras pas, dit la pierre. Il te manque le sens du partage. Aucun sens ne remplace le sens du partage. Même la vue affûtée jusqu'à l'éblouissement ne te serait d'aucun secours sans le partage. Tu n'entres pas. Tu n'as que le désir de ce sens, que son germe, son image.
0: Pukam do drzwi kamienia, to ja, wpuść mnie. Nie mogę czekać 2000 wieków na wejście pod twój dach. Jeśli mi nie wierzysz, mówi kamień, zwróć się do liścia. Powie to, co ja. Do kropli wody powie to, co liść. Na koniec spytaj włosa z własnej głowy. Śmiech mnie rozpiera. Śmiech, olbrzymi śmiech, którym śmiać się nie umiem.
1: Je frappe à la porte de la pierre. C'est moi. Laisse-moi entrer. Je ne puis attendre 2000 siècles pour pénétrer sous ton toit.